darling. Jiyo tala byohar hai, jako to jano. Jiyo tala byohar hai, jako to jano. Nanak har gun gaaye le, sab sukh samaan.